Úgy meg úgy bukmú, hogy az kell jövő, hogy a Nash Twitch Annual General Assembly, egy jegnózsban, ahogó meccsa Jancs Twitch, oda hidatsa Albert Mianszko Memorial Sports Complex. Kiadá, hogy hábbi csúcsú bukmú, ha jövő, hogy a kocsitás, a bega medatom, no, de pihigen, ha jövő, hogy a gajab bomtár. Ahogó nisú, nisába, de diszkosszú, de masiká mehjá, viszom meccsa Jebben Beach. Ha gondjú, ben bítás, mi jobban szüngent, kúj nem beszínál, s nenegy csitágnóz. Ki megöndjú, ha csúcsú bukmú, szín hizálkom, kéndjú, mely osztín szózsa mámó bécs. We nanto tsait mega hagun jad dotto akun GP CCRs hagda da now bag nene na ni shosh na ni ai nish bike sta go is such a bike minin iwa jag mega na gnon jad sta son now nish nish ni ai nish ta kema go da hidacha was one p hago ja was one p hey Mój oskę osłony pi. Go gibacza do dygnąć gieci ożęsztu, jak niszu niesz, aby im niszu niszu niszu, aby to dziecko stało półpisom. Ogenenu General Assembly. Kiemek dżej mechanuć na nogu dosz, aby to dziecko stało półpisom. Ogen gadzi do dygnąć a Memorial Service. Dejdacza St. Peter's Anglican Church. Niszu i siwi, jak do czci na no. Kiemek szesza peszta on Coastal Fishery Program. Ogen niszu nausz, aby to dziecko stało matcha, że bita syn hamak, żem syn higno, im syn hus, awe bita syn hus, jak. Ogen my dati siwi, że trzeba jedź. Niszu niszu, aby to dziecko stało, przykubisom bichem, nego dosz, to dziecko stało, ogo upubisom, że to dygnąć. Ogen da was kegnąć i datce. Ogen dzi William T. Hester, że im dotto, ak nienę na obek bekszta, nienę na obekszta, nie, na ogo, szesz bek niszu. Ok, meg úgy oda hitetsz, hogy az kégen is, ha gugetsz, hogy tudig nagy Rupert River Fishery, ha sasább higgnó, na udostál, hogy bőm bió, de itt az a culture get tourism, hogy tök se hendko az kégen. Begstál, mi csak, begstál, bihem na a sibisebb, bőm dostál, ha gugetsz, hogy bőm bió, gél meg, że buksaj tak samo, że dzikit stajak, że do młód szwek, że mok, nie masz tak. O, że dzi udało i cesy bici. Zresztą, mogę, że jakbym bił, jak on jest i USG Summer Games, jak on jest niejsza, bo to dziś skosy da mecz, że do tego noc. Minna da, że gotz się na noc go, hej, Duncan Lake Walleye Fishy Derby, że do tego noc. Jak on jest niejsza, bijem niejsza, bo to dziś skosy da. Kiedy ismęcz, mogę, żebym bić tak na Cultural Week, albo, że tu, daj, da się szopto, nie, to się nie udasz, a też przybicie, oda, krzyż, bijem, bajk, szta, mnę, na kum, sada, zagon, kocha, ty, bym bić to, go, jak, i te, że idź, te, jak, czy ciężko, czy wiem, maj, mit, su, na, jak, mit, su, na, noża. Tutaj, hidac, że, u was, one, pi, hajugi, mogę, że go, nasz, daj, Miam mój, że ci ładał i tacy to gniesz, a jak niszczą nasz shop. Niszczą bike shop, aby to dziecko się zamaczyć, abym bi hieć. Niszczą bike shop. Kiedy mega go tynt ma go dziecko dmę za noc, a opuść za noc, a go niszczą mną, to dziecko się zamaczyć, a do dygi noc. A ogen dziecko im dotok na tanie happy check, ujim syn husek, jak ima go, ujina do tacy to ma go dziecko. Kiedy dziecko im syn hamo, da i dacy na tanie dot happy check at cngov.ca. Ok, nie, to mam snadać. Kiedy mego dziwa słoń piję, czy dom go, czy go, że mam do noc, go ham pool tournament. Ok, nie, szumno bekszab, to dziś skosada, bihem niszy, to dziś skosada, o pół bisum. Community Health and Fitness Center, hi datsa. Ok, nie, że im do to, Charles Katapajtik, nao bajk, nie, nao, niszosz, niszosz, go, jeszcze. Niszosz, nie, nao.